0: Radio Maestral.
1: Oni svojevrsni brend.
2: Marka, brend.
1: Oni svojevrsni.
2: Marlboro.
1: Oni
2: institucija. New York City.

0: Kad mi je pun kufer treninga, dignem noge na stol i palim radio maestral.
1: Yeah. Get in the groove.